ścisłą, cichą jak palący snik. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze, jędzie zbyła swą stawiecję.